0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z wami.
1: I z Duchem, Twoim.
0: Moi drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, w ten weekend celebrujemy w naszej rodzinie parafii bardzo wyjątkowy moment. Naszą rodzinę parafii stanowi parafia świętej Katarzyny Drexel, stanowi parafia Corpus Christi, jak również parafia świętego Stanisława, biskupa i męczennika, a zarazem sanktuarium Jana Pawła II, w skład której wchodzą kościoły takie jak święty Wojciech, Jan Kanty, Jan Gualbert. I właśnie w ten weekend obchodzimy wyjątkowe wydarzenie, 140. rocznicę świętego Wojciecha. Dlatego też wszystkie godziny mszalne, wszystkie intencje mszalne zostały przeniesione i są odprawiane w kościele świętego Wojciecha. Ta msza święta jest niejako zwana mszą świętą prywatną. Ja modlę się podczas tej mszy świętej, drodzy radiosłuchacze, w intencji świętej pamięci Dawida Bocianowskiego. Msza święta zamówiona przez Krystynę i Zbyszka Matuszewskich. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze pierwsze czytanie, jak również Ewangelia, gorąco zachęcają nas do przyjrzenia się naszym postawom, zachęcają nas do aktu nawrócenia, o to, abyśmy zmienili nasze zachowanie, postawy i wrócili do wypełniania woli Bożej. Kiedy wsłuchamy się w słowa naszego drugiego czytania, w listu świętego Pawła apostoła do Filipian, wsłuchamy się w przepiękną medytację o Jezusie Chrystusie, Synu Boga, który uniżył się, aby stać się człowiekiem i obdarzyć nas łaską zbawienia. Oczywiście przez całe nasze życie podążamy w tym kierunku, aby żyć tą miłością Chrystusa, aby żyć tą pokorą Chrystusa. Jesteśmy codziennie wzywani do aktu nawrócenia, do aktu powrotu do Boga. I na tej pielgrzymce nawrócenia, na tej pielgrzymce, aby wypełniła się cnota nadziei, czyli nasza obecność wieczna w Królestwie Niebieskim, zawsze pomaga nam orędownictwo Matki Najświętszej Maryi, synowskie oddanie, poświęcenie się jej, wstawiennictwo naszych świętych patronów. Ale również czasami zapominamy o tych, którzy zawsze są z nami, o naszych aniołach. Aniołowie, stróżowie są zawsze z nami, zawsze nam pomagają, napełniają dobrymi myślami, pomagają nam wypełniać dobre uczynki. I dzisiaj w ramach homilii będziemy mieli krótką katechezę, biblijną katechezę na temat obecności aniołów. Zresztą w przyszłym tygodniu będziemy obchodzić święto archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, następnie święto aniołów stróżów 2 października. Skierujmy swoje myśli ku nim, dziękujmy za ich orędownictwo, wstawiennictwo, za ich pomoc, nawet w najprostszych, codziennych potrzebach. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Synu Boży, który żyje z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się stawiać za swoim ludem, Zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Amen.

0: módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udziela nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

Pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny? Czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne uznane za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą te

0: wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów, zwrócił się do pierwszego i rzekł. Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział. Idę, Panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł. Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam. Celnicy, nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry, radiosłuchacze, jak już wspomniałem, pierwsze czytanie, nasza Ewangelia zachęca nas do zmiany naszych postaw, do nawrócenia, aby podążać drogą Bożą, wypełniać wolę Bożą. I na tej drodze pomagają nam nasi święci aniołowie, aniołowie stróżowie. Jako też będziemy mieli krótkie rozważanie, medytację biblijną na temat świętych aniołów. Ta medytacja biblijna jest zaczerpnięta ze strony prawdybiblijne.com, prawdybiblijne.com jest przygotowana przez Krystadelfianie, tak się ta grupa nazywa. Czy aniołowie istnieją? Biblia to Boże przesłanie dla rodzaju ludzkiego. Dopiero kiedy w to uwierzymy, docenimy to, co Biblia mówi nam o aniołach. To prawda, że nie możemy zobaczyć aniołów w działaniu, ale Biblia mówi nam, że to bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Czytamy w drugim liście do Koryntian. Oto, co Biblia mówi nam o aniołach. Bóg stworzył aniołów, zanim uformował świat, jakim go znam. Sam zapytał Hioba, gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? Kto założył jej kamień węgielny ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych? Księga Hioba, rozdział 38. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Psalm 34. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy. Psalm 103. Sam Chrystus, Syn Boży, powiedział, czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Ewangelia Mateusza, rozdział 26. Tak, aniołowie istnieją. Kim są aniołowie i czym się zajmują? Słowo anioł znaczy posłaniec. Prawie zawsze odnosi się ono do nieśmiertelnych aniołów Boga, ale czasami odnosi się do istot ludzkich. Jednak tylko nieśmiertelni aniołowie Boga mogą dokonywać czynów ponadnaturalnych. Niepotrzebne im skrzydła, żeby poruszać się między niebem a ziemią, czerpiąc moc z Ducha Bożego. Aniołowie wykonują wiele zadań w imieniu Boga. Czynią tak, ponieważ Bóg, wielki Stwórca, nie nawiązuje osobiście kontaktu z grzesznymi istotami ludzkimi. On zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. Boże aniołowie noszą Jego imię i działają w Jego imieniu. Dali człowiekowi postać podobną do swojej, kiedy człowiek został stworzony. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego nam. Czytamy w Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy. Dlatego właśnie niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Czytamy w liście do Hebrajczyków, rozdział 13. Są potężnymi bytami zwanymi Elohim. Oryginalne słowo hebrajskie tłumaczone jako istoty niebieskie w psalmie 8. Oznacza ono również potężni, którzy reprezentują Boga. Są bytami nieśmiertelnymi i dlatego są więksi niż śmiertelne istoty ludzkie. Psalm 8, Ewangelia Łukasza, rozdział 20. Pojawiali się osobiście w imieniu Boga, zarówno w czasach Starego, jak też Nowego Testamentu. Trzej aniołowie pomogli Abrahamowi. Księga Rodzaju, rozdział 18. Jeden błogosławił Jakuba. Księga Rodzaju, rozdział 32. Inny prowadził Izrael w drodze przez pustynię do ziemi obiecanej. Księga Wyjścia, rozdział 23. Pocieszali także i wspierali Jezusa w czasach ciężkich prób na pustyni i w ogrodzie Getseman. Ewangelia Mateusza, rozdział 4. Łukasza, 22. Przekazują istotom ludzkim Boże przesłanie. Słowa wypowiedziane przez aniołów przez wszystkie lata są dzisiaj niezwykle ważne dla nas. Mówili nam wielkie prawdy o przyszłych planach Bożych dla świata. Mądrze uczynimy, jeśli posłuchamy ich słów i będziemy według nich postępować. Rozważmy słowa wypowiedziane przez anioła Gabriela do Maryi. Powiedział jej, że Jezus zostanie poczęty przez Bożego Ducha Świętego. Również i to, że Jezus będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Ewangelia Łukasza, rozdział 1. Anioł ukazał się pasterzom, kiedy Jezus urodził się w Betlejem. Powiedział im, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga. Ewangelia Łukasza, rozdział 2. Cóż za wspaniałe wiadomości. Jezus jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego i przybędzie, aby być Królem Świata. Jakie zadania będą aniołowi wykonywać w przyszłości? Aniołowie będą wypełniać wiele ważnych obowiązków, kiedy Jezus powróci na ziemię. Rozważmy te wersety. Ludzie ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Poślą swoich aniołów i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Ewangelia Mateusza, 25, rozdział 25. Też drugi list do Tesaloniczan świętego Pawła. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos archanioła. Zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Pierwszy list do Tesaloniczan. To wzbudzenie zmartwych, w którym będą uczestniczyć aniołowie, zostało już przepowiedziane w Starym Testamencie. W Księdze Daniela, rozdział 12, czytamy. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Sam Jezus także powiedział, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana, rozdział 6. U Łukasza, rozdział 12, czytamy, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. Od kiedy zostali stworzeni, aniołowie są z Bogiem, wykonując Jego dzieło i przekazując Jego słowa. Stosowna też będzie ich obecność przy tronie sędziowskim Chrystusa, kiedy On powróci, aby osądzić żywych i umarłych, jak czytamy w drugim liście do Tymoteusza. Aniołowie będą się radować, widząc, jak ci, którzy wsłuchiwali się w ich słowa i uwierzyli w nie, otrzymują życie wieczne. Tam nie kończy się ich dzieło. Biblia mówi nam: Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa tych, którzy dopuszczają się nieprawości. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Ewangelia Mateusza, rozdział 13. Aniołowie będą działać w imieniu Boga w Jego Królestwie. Pozostaje pytanie, czy Ty też tam będziesz, żeby się z nimi spotkać i pomagać Jezusowi jako jeden z Jego świętych w Królestwie Bożym. Czy aniołowie mogą pomagać mi teraz? Oni już Ci pomogli. Wiadomości przekazane przez aniołów, o których właśnie czytaliśmy, mogą poprowadzić się osobiście w kierunku Królestwa Bożego i życia wiecznego. Pod jednym warunkiem, że uwierzysz, że aniołowie istnieją i przyjmiesz ich nauczanie. Jeśli serca Twego dotkną duchowe prawdy, będziesz starać się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, jak mówi Ewangelia Mateusza w rozdziale 6. Jeśli tak będziesz czynić, doprowadzi to do teraźniejszych błogosławieństw, a później do życia wiecznego. Nie potrzebujemy już widzieć aniołów. Biblia mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć o zbawieniu. Kiedy zaczynamy wierzyć, wiara staje się naszą opoką w życiu. Będzie prowadzić nas przez resztę życia. Chociaż nie widzimy aniołów, pamiętajmy o Bożej obietnicy. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Psalm 34. Aniołowie są wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie. List do Hebrajczyków, rozdział 1. Jak już wiesz, aniołowie to potężne, nieśmiertelne istoty, duchy. Wykonują wolę Bożą i troszczą się o Jego lud. Jednak sam Jezus po swoim zmartwychwstaniu stał się wyższym od aniołów, a teraz zasiada po prawicy Boga w niebie. List do Hebrajczyków. Jego wierni uczniowie będą również radować się wyższą pozycją niż aniołowie w Królestwie Bożym. Czego jeszcze mógłbyś potrzebować? Bóg oferuje Ci błogosławieństwa i zadowolenie teraz i życie wieczne w wieku, który nadejdzie. Chwytaj obydwoma rękoma to, co Bóg Ci oferuje. Wtedy będziesz mogła powiedzieć całym sercem: Amen, przyjdź Pan Jezu. Apokalipsa, rozdział 22. Oczywiście, moi drodzy, są to tylko wyjątki zaczerpnięte z Pisma Świętego, wspominające nam o obecności i o działaniu samych świętych aniołów. Kiedy przyjrzymy się żywotom różnych naszych świętych patronów, bardzo często otrzymywali tę łaskę, aby z nimi rozmawiać, ich widzieć. Bardzo często otrzymywali tę łaskę i widzieli, w jaki sposób aniołowie ratowali ich od różnych niebezpieczeństw. I tak w głębi serca mogę powiedzieć też, że każdy z nas, jakby tak by się przyglądał swojemu życiu, na pewno znajdzie momenty, albo znacznie więcej tych momentów, w których te święte duchy ingerują, aby pomóc nam i w bezpieczeństwie, i aby pomóc nam, aby święcie móc wypełniać wolę Boga, żyć wiarą. Pomagają nam czynić dobre uczynki, pomagają nam wypełniać dzieła miłosierdzia, napełniają nas dobrymi myślami, bronią nas przed niebezpieczeństwem i duchowym, i również tym czysto fizycznym na tej ziemi. Błogosławmy Boga za ten wielki dar, wsłuchujmy się w ich słowa i dokonujmy tego dzieła, podążajmy za Chrystusem i dokonujmy tego dzieła naszego nawrócenia, abyśmy przybliżali się do Boga za każdym razem, w każdym momencie, aby cnota nadziei wypełniła się w naszym życiu. Cnota nadziei, czyli życie wieczne, święte w Królestwie Bożym w obecności Boga. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przed prorokiem. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

0: posłuszni napomnieniu apostoła, aby troszczyć się nie tylko o sprawę własną, ale i drugich, skierujmy do Boga wspólne prośby w intencjach Kościoła i wszystkich ludzi. Módlmy się za papieża Leona XIV, naszego biskupa Michała i wszystkich pasterzy, aby naśladując pokorę Zbawiciela, wiedli życie święte i prowadzili ludzi drogą zbawienia, wzywając wszystkich do nawrócenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o światło Chrystusa dla wyznawców innych religii. Niech usłyszą o Zbawicielu i poznają Jego naukę. Niech uznają w Nim Boga i przygną do Niego na całe życie. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o właściwy postęp i rozwój narodu. Niech ludzie uwolnią się od zazdrości i egoizmu. Budują braterstwo i z radością pomagają znajdującym się w potrzebie. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o nawrócenie dla grzeszników, aby Bóg, który nie chce śmierci bezbożnych, okazał im miłosierdzie i dał siłę do przemiany życia. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich zgromadzonych dzisiaj w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha, kiedy to obchodzimy, sprawujemy przez cały weekend 140-lecie istnienia kościoła, istnienia parafii. Również pomódlmy się za wszystkich zmarłych z tegoż kościoła, z tej parafii, wszystkich związanych z tą parafią, aby miłosierny Ojciec, dobry Bóg, przebaczył grzechy, słabości i przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za naszych zmarłych, zwłaszcza za Dawida Bocianowskiego. Niech Jezus, na którego imię zegnie się każde kolano, wspomni, że wyznawali Go jako Pana i da im wieczną chwałę. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się i za nas samych, zaproszonych przez Pana do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego i troski o zbawienie wszystkich, o ducha pokory i miłości w pełnieniu naszego posłannictwa. Ciebie prosimy,
1: wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże miłości, którego Syn przyjął postać sługi i przeszedł przez śmierć,

0: Módlcieśmy moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk moich
0: na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przed nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: Z duchem twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to jest sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. I sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali. Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry, jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą. A wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię wołając.

Błogosławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasu, wysłałeś nam swojego Syna jednorodzonego,

Jednorodzonego, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jęcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. I gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Może ojcze sprawują teraz pamiątkę naszego odkupienia. Wspominamy śmierć Chrystusa i Jego wstąpienie do otchłani. Wyznajemy Go zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. A oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy czci Boże, Jego ciało i krew. Jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj Boże na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi. I spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Pamiętaj Boże o wszystkich, na których składamy tę ofiarę. Przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Leonie, o naszym biskupie Michale, o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających ofiarę i tutaj zgromadzonych, o całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś, prosząc zwłaszcza za Dawidem. O dobry Ojcze, daj nam swoim dzieciom dziedzictwo życia wiecznego, Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem z apostołami i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Spełnij nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciało, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Moi drodzy bracia i siostry, radiosłuchacze, jeszcze mamy parę minut czasu antenowego, dlatego pomodlimy się, odmówimy sobie krótko koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie.
2: Hello, beloved, this is Mother Miriam. Thank you for listening to the Station of the Cross, proclaiming the fullness of truth with clarity and charity.
3: Brought to you by your Catholic radio station, 101.7 FM WLOF, Alma, Buffalo.